0: 차! 좀 Weberica! Wra naproti Weberici! Nic nie zmoże!
1: Gra! Lęca nie nafukuj! Uż Alsi na ciebie pachutna!
2: Daj pokój mojemu dzieciaczu!
1: Wesa nie mam być!
0: Mamiszka!
2: Nie poczułam si!
1: Zmiznij skmura, koci, wyczkowem szybko perie!
3: Kra, kra! Dobre, dobre! Wieca, nie naparuj, Weberica!
2: A wy jasna tu nie ukażę!
0: Tu małem, ocho!
1: O twoje rysowi chłopok! No, nie bniesa. Nie wie sobie, nie używić, tak się twufa na male Webericzki.
0: Mamiszka?
1: Mówi, co moja?
0: Co, są hrodnie ładna!
1: Chodź za mną!

0: Siostro, znasz niejaki siódmy zwóg?
1: Nie u nas, mała Peri. Każdemu jeszcze uciec nie dokażesz.
0: A ty si zaszek kto?
1: Są straka.
0: Straka? No a? Oj, tak nie wiem, kto si.
1: Si mała, taka si drza. Mňa predsa pozná každý v tomto lese. Nemám pravdu, ďate.
2: Beru tak, Zlatko. Straka je vo všeobecnosti najmúdrejšie zviera, aké môžeš v lese stretnúť. Všade bola,

0: gościom Wewelcza. Wra naproci Wewelci, nic nie zmłodzie.
1: Gra! Lęca nie nafukuj!
2: Uż aj si na ciebie pachutna!
1: Daj pokój mojemu dzieciaczu! Wesa nie mam być!
0: Mamiszka!
1: Nie poczułam si! Zmiznij z kumora, kocie, wyczkowem szedko perie!
2: Kra, kra! Dobre, dobre! Wieca, nie naparuj, Wewelica!
1: A wy jasa tu nie ukażę!
3: Otwoj rysowi chłopok.
1: No, nie bniesa. Nie wie sobie, jak nie używić, tak się trufa na male Wewelczki.
0: Mamiszka.
1: Co moja?
0: Co, są hrodnie ładna.
1: Chodź za mną.